0: La Industria Inc.
1: Julián Turizo.
2: Slušaš Hot Latino Chart.
3: 17. mesto.

0: pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanske kikse, mam pomladanske tortice in pomladanski
0: Radio Ed.
1: Kuhan sladoled, kaj bi?
2: Pomladni Radio Ed.